Pa ni vohuk tam plevea. I los niks štin, bez šotruma. I loh so langs ma net faket. Und ostrem lozem es net.